była tam. Czolo, wiem on. Oba Bóg syka ty wejdź, co ty? Byłem syk kończa wejdź, drugi wejdź. Raz to wejdź. No, respect, bądź inna liwy, ja się od city reprezenta. Bless that love.